Keď raz smiech a žarty prestanú, zostane iba pieseň. Pre ňu z hrobov mŕtvi nevstanú, povstane iba tieseň.